Słońce już gasło. Niebo zdawało się zniżać, ścieśniać i coraz bardziej ku ziemi przybliżać. Aż naprzeciw księżyca gwiazda jedna, druga błysnęła, już ich tysiąc, już milion mruga. Tadeusz zadumany zrobił kroków parę, gdy mu coś drogę zaszło. Spojrzał, widzi Marę. Kibić miała wysmukłą, kształtną, pierś powabną, suknię materialną, różową, jedwabną, od której odbijał się drżący blask miesięczny i przystąpiwszy cicho

samo, wszak nas widzą, śledzą. Czyż można tak otwarcie? Cóż ludzie powiedzą? Wszak to nieprzyzwoicie, to dalbóg.

spędziliśmy chwilę. I choć one mnie przeszły tak słodko, tak mile, zostać dłużej nie mogę. To postanowienie. I choćbym chciał tu zostać, już go nie odmienię.

ale dalej ma swoje, idź do przodu. Piszę teksty o miłości, bo wybiłem na niej zęby. Spekuluję jak Zorski, czy mi wyjdzie życie. Chciałbym przyrzec, że nie brałem nigdy draków, lecz bym skłamał, a nie lubię tego stanu.

Zaczęło się od tego, że do jajecznicy dostał się nie wiedzieć jak kawy dzban. I wszystkie wątki nagle przestały się liczyć i wszystkie nagle przeszły na dalszy plan.

Pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, którym tak chciałem.

0: Adam Waliszewski za konsoletą. Zaczynamy godzinę pół na pół, czyli PIW na PIW. Dwujęzyczną, niemal godzinną audycję na antenie Polskiego Radia dla Ukrainy.
1: Dwujęzyczną i dwomowną. Майже годину, в якій ми ділимося з Марчином двома мовами, польською та українською. Починаємо її завжди від...
0: Od słowa dnia, które przytaczamy w dwóch językach, zapisujemy dwoma różnymi alfabetami. Dzisiejszym słowem dnia jest wspaniałe, fantastyczne słowo.
1: Palindrom.
0: Po polsku tylko z odrobinę innym akcentem. Паліндром.
1: Звучить ані з польська, ані з українська, але так-так, у нас не тільки українські та польські слова визначають день.
0: Найлепший день.
1: Найліпший день – це, до речі, заголовок пісні, яку будемо перекладати сьогодні на музичному уроці української.
0: Вчасно пробувалися привовати весну, весни були аж дві. Весна воплі відоплясова. Вчасно вручі весна Баронова зеспоу культ. А остання, попередня лекція музична була посвячена Золотому Павьові, пісенце зеспоу Джем. Дзіж затем час на виконавце українського, на українського автора, на український зеспол і на український текст.
1: І сьогодні це все, що ти перерахував, тобто автор, гурт і виконавець – це одна особа. Але по черзі, ми ж ані слова не сказали про слово дня.
0: Речевіще, лапав за кран, а канарка злапав. Czyli lepiej robić wszystko po kolei, ale to zdanie, które zacytowałem, coś z nim jest nie tak, albo odwrotnie. Z nim jest wszystko dokładnie tak, jak być powinno. Okej, otwieramy słownik języka polskiego PWN i widzimy, że palindrom to facet, rodzaj męski. Palindrom to po prostu wyraz lub zdanie brzmiące tak samo przy czytaniu od lewej strony do prawej, jak i odwrotnie. Na przykład kajak.
1: Так, і, наприклад, «Лапав за кран, а канарка злапав».
0: Так, якісь цитати зі скарбниці відзи польщизни, наприклад, такі. Стеліус, призвичайний уж, що Анна черпі на манію відцифровування кожного напотканого напису, не чекаючи на питання, тлумачи, виписане небескими літерами на стіні паліндром. Істотне. Nispon anomimata mimona nopsin czytane tak czy siak znaczy zawsze. Obmyj swe grzechy, nie tylko oblicze.
1: Ohoho.
0: Ewa Cechnicka, znak Anny, a ten przykład nie jest przypadkowy. Nispon anomimata mimona nopsin. To jeden z najbardziej znanych starożytnych palindromów. Jest to inskrypcja umieszczana na greckich fontannach. Tak, tak. Wszystko zaczęło się bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. Kolejny cytat. Wszystko zaczęło się od przypadkiem przeczytanego palindromu. Kobyła ma mały bok. Analizowaliśmy to zdanie na wszystkie możliwe sposoby i zawsze wychodziło to samo. Cytat z gazety, a kobyła ma mały bok to rzeczywiście najsłynniejszy polski z palindromów. Może nie najmądrzejszy, ale najsłynniejszy. No bo co to za kobyła? Skąd ta kobyła? Dlaczego bok? Który bok? Lewy czy prawy? Chodzi o to, że brzmi jest mniej więcej logicznie. Kobyła ma mały bok, a wół utył i ma miły tułów. A tu mam mamuta, a to kanapa pana kota. Kto wie, może jeż, urze, jeżom. Zwierzęta bardzo często pojawiają się
1: w palindromach.
0: Czy palindromy,
1: wody przyświadczeni tworzynom? Zaraz przekonajmy się.
0: Jeszcze jeden cytat. Dzisiaj specjalizuję się w anagramach, palindromach i homonimach, a więc w fraszkach szaradziarskich. Ponadto od czasu do czasu układam szarady i rebusy. Tak się ktoś pochwalił na łamach Gazety Krakowskiej w 2003 roku. O mistrzach tych słownych gier, szarat i rebusach również powiemy kilka słów. A teraz pora już dawno otworzyć słownik języka ukraińskiego, drugiego z naszych języków.
1: Tak, i zaglądajmy, co już oznacza palindrom. Починаємо від того, що це іменник і це він, тобто чоловічий

0: To jest historia palindromów w literaturze. Może jeszcze warto wspomnieć o rakach. Rak, jak wiemy, idzie w spak. Rak jest utworem pokrewnym do palindromu. To są takie wiersze, w których każdą linijkę można czytać po kawałku w spak i wówczas co? Uzyskuje się na ogół odwrotne znaczenie. W języku staropolskim, w staropolskiej literaturze absolutnymi mistrzami palindromów byli Jan Kochanowski oraz Andrzej Morsztyn. I to właśnie Andrzej Morsztyn napisał między innymi tak. Cnota cię rządzi, nie pragniesz pieniędzy. Złota dosyć masz, nie boisz się nędzy. Wszystko okej, ale to jest rak. Czytamy więc go w spak. I co się okazuje? Pieniędzy pragniesz, nie rządzi cię cnota, nędzy się boisz, nie masz dosyć złota. Tak to rak biegnie w spak, tak samo, tyle że kompletnie odwrotnie.
1: A ukraińskie wiersze raki почав писати ще у 18 столітті Іван Величковський, котрий теж дав визначення цій формі у 1691 році. Рак літеральний є вірш, котрого літери і в спак читаються, той же текст виражають. А в касті, наприклад, Лисмикита Франка, мавпа Фрузя розмовляє такою чарівною паліндромною мовою. Жанр цього раку літерального, який, нагадаємо, започаткував Величковський, у 1977 році ввів в дитячій збірці «Чарівний глобус» Володимир Лучук, а нині в Україні понад 50 поетів мають у доробку раки літеральні. У 91-му році, 1991-му, засновано об'єднання голінних ентузіастів рака літерального «Геракліт», що теж свідчить про те, що із банальної такої спокуси здивувати загал і колег ця форма доросла до такого серйозного явища в сучасній поезії. Ну і теж видані збірки з паліндромною поезією. У 1993 році у львівській газеті «Ратуша» і в часописі «Четверо» оприлюднено «Декларацію планетарної управи паліндромії». Так що прекрасна теж і така гімнастика для мозку.
0: Ціла планета ще гімнастикує.
1: Так. І зі згаданих збірок у 2011 році книга «У Созір'ї рака. Антологія української паліндромії» вийшла у порядник Мірошниченко і Лучук, а у 2015-му видавництво «Старого Лева» видало книжку для дітей «Паліндроми».
0: I uwaga jeszcze, to będzie mega. Najdłuższym palindromem na świecie, czyli w światowym internecie, jest mega palindrom Tadeusza Morawskiego żartem w metraż. Żartem w metraż i ten palindrom ma ponad 33 tysiące liter. Kolejne pod względem długości wśród polskich palindromów są dwa mega palindromy Józefa Godzica, jeszcze będzie o nim mowa, o babo, oraz palindromem przez świat mające ponad 6 tysięcy liter. Na miejscu czwartym jest niespotykany w literaturze innych ludów i narodów mega palindrom Tadeusza Morawskiego Łan i Figa Gadów, mający ponad 1400 liter i będący jednocześnie wierszem napisanym ośmiozgłoskowcem. Kolejnym utworem wspomnianego autora jest mega palindrom Te Kramy Market. Ponad 3000 liter. Na mocnym szóstym miejscu mega palindrom Stanisława Barańczaka, który rozpoczyna się od słów w lasku hulaka i ma ponad 2500 liter.
1: No, polskie palindromy uważają najdłuższymi i najbliższ mega u świecie, toż na dziwno, że same u Polsce zasnowano muzej palindromów.
0: Muzeum palindromów to prywatne, niekomercyjne muzeum w miejscowości Nowa Wieś w gminie Serock, założone w roku 2007 i prowadzone przez wspomnianego Tadeusza Morawskiego. Kolekcja obejmuje komplet książek z polskimi palindromami, poetów Juliana Tuwima, Stanisława Barańczaka, hobbystów, Edmunda Johna, będzie jeszcze o nim mowa, Józefa Godzica, jeszcze będzie o nim mowa, szaradzistów, Barbary Sudoł, autora encyklopedii rozrywek umysłowych Krzysztofa Oleszczyka i innych. Znajdziemy tam również artykuły prasowe, recenzje, obrazy, grafiki, fotografie oraz inne eksponaty związane z palindromami oraz ich twórcami.
1: No, rozkażimy teraz pro Józefa.

za stertem rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię za zamkiem freestyle.

etapach naszego życia. Niestety, czasami życie uchodzi z kogoś, zwłaszcza w warunkach rosyjskiej agresji. Czasami tworzymy korytarze życia, podajemy komuś eliksir życia. Myślimy nieraz o życiu wiecznym i w kontekście wojny ukraińsko-rosyjskiej mówimy o cywilizacji życia, którą przeciwstawiamy cywilizacji śmierci. To tyle, myślę, słownikowo o życiu na początek naszej audycji.

0: В ефірі «Польське радіо для України» двомовна передача «Пів на пів, пул на пул». В студії, як завжди, Мартін Гачковський і Яна Стемпнєвич. І сьогодні в нашій студії є наші гості. Доброго дня і день добрий.
1: Вітаємо.
0: Дуже приємно вас усіх бачити. І спочатку представимо. Лала Тарапакіна, рятувальниця і засновниця організації «12 вартових». Доброго дня.
1: Да, вітаю. Дуже рада всіх бачити і чути.
0: Христина Драгомарецька, рятувальниця команди «12 вартових» і власниця притулку «Місце під сонцем».
2: Всім привіт.
0: Марина Німцева, лікарка ветеринарної медицини, терапевтка центру «Родий кіт».
3: Всім вітання.
0: Я не випадково спочатку представила героїнь, тому що поряд з героїнями сидить автор Войцех Тохман, письменник-волонтер, автор репортажу «Дельфіни і Вельзевул». І я десь бачила вже книжку.
4: І сам в нам, з нами в студію «Дельфіни і Вельзевул» теж.
0: Доброго дня. «Дельфіна і Вельзевул» – це перша книжка про війну в Україні, яка показує цю війну з перспективи не тільки людини. Тому що ми тут бачимо перспективу покинутих собак, ми бачимо тут перспективу переляканих корів, ми бачимо перспективу кажанів, котрі потрапили в пастку відчинених квартирок. Такої книжки досі не було і, ймовірно, не буде. 20 травня прем'єра і польського, і українського варіанту видань. Додамо, що український варіант, тобто переклад український, здійснив Андрій Боднар. І ця прем'єра буде паралельно у Польщі і в Україні. І спочатку хочемо вас привітати дуже із цими прем'єрами.
4: Так, так się składa, że Wojciech Tochman napisał książkę, której nie było i której prawdopodobnie nikt oprócz niego napisać nie mógł i nie napisze. Mówimy o poważnych rzeczach, mówimy o śmierci, o wojnie, ale nieprzypadkowo uśmiechamy się, ponieważ jest w tej książce jakieś światło. Wojciech Tochman, który wie o wojnie sporo, pokazał Ukrainę, która być może zdziwi wielu czytelników w Polsce i w Ukrainie też. Ukrainę, która nie tylko walczy z agresorem, ale upomina się o godność każdej istoty i o życie każdej istoty. Króciutkie pytanie do autora. Jak się zrodził pomysł na tę książkę? Czy to od razu miała być właśnie ta książka?
5: Nie od razu. Książka, w ogóle miało tej książki nie być. Ja nie chciałem pisać książki o Ukrainie, bo uważałem, że Ukraina ma swoje wybitne pisarki, swoich wybitnych pisarzy. Już czytałem teksty autorów literatury fikcjonalnej, a także poetek i poetów, które powstały po pełnoskalowej inwazji. Teksty reporterskie, dokumentalne, prozę dokumentalną, która jest świetna i która bardzo drobiazgowo dokumentuje tę wojnę z wnętrza wojny. A ja jestem autorem z zewnątrz, więc stwierdziłem, że moje pisanie w tej sprawie nie będzie nikomu potrzebne. Ale tak się złożyło, że trafiłem pod koniec listopada 2023 roku przy okazji moich prezentacji moich książek wydanych po ukraińsku, wcześniejszych książek. Trafiłem do schroniska Syriusz w Fedorivce pod Kijowem, 50 km od Kijowa. I tam zetknąłem się po raz pierwszy z cierpieniem zwierząt na wojnie. I dowiedziałem się, że o rzeczy, o której wszyscy ludzie powinni wiedzieć, ale chyba nie wiedzą, że zwierzęta też są ofiarami wojny. No i wtedy mniej więcej zdecydowałem, że jednak spróbuję to zrobić. I też zdecydowałem, że zrobię to tylko pod warunkiem, kiedy ekipy

0: Schronisko to przytułek. Że schronisko jest więzieniem dla zwierząt i że one muszą pójść dalej do kochających rodzin. I jest trzecia grupa ludzi, trzeci szereg, takich jak także ja się do nich zaliczam trochę. Czyli ja jestem taki pomiędzy tą pierwszą a trzecią grupą, którzy adoptują te zwierzęta i dają im miłość, ciepło, dobrą opiekę medyczną i dobre życie. I to robią jacyś ludzie, tak? W tej trzeciej grupie jest najwięcej, w drugiej jest trochę mniej, a w tej pierwszej jest najmniej. Ale to, co jest fantastyczne w Ukrainie, co mi bardzo imponuje, że w ogóle w tych miastach, gdzie życie się toczy, wygląda, że toczy się normalnie, we Lwowie, w Kijowie, ale także w Charkowie, który jest tak blisko rosyjskiej granicy, te miasta właściwie kwitną. Oczywiście, że spadają rakiety. Natychmiast są one, te budynki, jeżeli można je remontować, to są remontowane. Jeżeli są, nie można ich wyremontować, to są rozbierane do spodu. Czy może nie natychmiast, ale po jakiejś chwili. W każdym razie tam ludzie tak ciężko pracują. Tam jest, tam cały czas, mówię to, to mi imponuje, pieniądz się kręci. Ludzie idą do restauracji, ludzie idą do kawiarni. Mają jakiś tam, może ostatni grosz. Przecież wiadomo, że wojna drenuje też ludziom kieszenie. Ale nie chcę powiedzieć, że udają, że wszystko jest normalnie, bo tam niczego nikt nie udaje, ale próbują przeżyć tę wojnę, czy przeżywają tę wojnę, nawet nie próbują, na własnych warunkach. Więc wydaje mi się, że Ukraina, kiedy ta wojna wreszcie się skończy, mam nadzieję, że się skończy niedługo i po naszej myśli, i to będzie straszny czas, bo ludzie będą płakać, przyjdą, uderzą i wyjdą spod spodu różne traumy, ale myślę sobie, że bardzo wielu Ukraińców jest gotowych na to, żeby Ukraina, jak to mówimy po polsku, ruszyła z kopyta w nową rzeczywistość i że Ukraińcy są na to gotowi, że są że jakby środowisko jest gotowe. Oczywiście nie mówię o takich miastach jak Toreck, czy miastach okupowanych, czy nawet Nikopol, który nie jest jeszcze tak bardzo zniszczony, ale jest ciągle ostrzeliwany i tam to wygląda inaczej. Ale to w Ukrainie jest bardzo imponujące i w Ukraińcach, i w Ukrainkach, że cały czas tam się dzieje praca, że tam nikt nie leży i nie poddaje się bezradności, że ludzie są sprawczy i chcą być sprawczy. Dlatego robią też różne rzeczy, które wyglądają na szalone, jak ratowanie tych zwierząt spod dronów. Ale to nie jest szaleństwo. Tylko to jest właśnie robienie coś szalonego, żeby nie oszaleć, żeby coś robić.
1: No, jest metoda.
0: Coś ważnego.
1: W tym szaleństwie z całą pewnością. Mamy taką przewagę nad naszymi rozmówczyniami, Maryną, Chrystyną i Lalą, że myśmy o was czytali w książce. My was znamy o wiele lepiej niż wy nas znacie. Lala wspomniała o tym, że mówi Wojciech Tochman, że kręci się pieniądz. Kręci się pieniądz, kręci się też kultura i debata publiczna. Bardzo ważne tematy. Lala wspomniała o tym, że przyjdzie może czas później na ratowanie zabytków tej spuścizny materialnej. Może mnie jeszcze jedno króteńkie zapytanie do Chrystyny.
2: Proszę.
1: No i pro tebe też czytały w książce. Czym ty zajmowałaś się raniejsze?
2: Ja była architektorem, pracowała sobie tam, chciała jakieś wysokie dosiągnięcia, budować chmarociosy. У мене була до війни, у мене була така мрія. Але я трошки підволонтерювала. На своєму балконі, на першому поверсі, я завжди, у мене завжди хтось жив. Це хтось підібраний з вулиці, або це сім'я цуценят, або це якась просто собачка, яку я знайшла. Я вакцинувала, стерилізувала і шукала їм родини. Це було моє таке робота і міні-волонтерство. Ось, з початком повномасштабного вторгнення нікому не потрібні були архітектори, зрозуміло. І, ну, і треба було якось... Я насправді я отримала стільки запрошень з різних країн. Я завжди мріяла поїхати десь туди, де будують хмарочоси. І це був такий момент, коли мені запропонували всі країни майже на LinkedIn, запропонували роботу. І в мене був момент... Або поїхати і будувати кар'єру, бо я шалений трудоголік, якщо я щось роблю, я це роблю 24/7. Або залишитись

0: że nienawidzimy, że o tę nienawiść się bardzo ocieramy, ale nie my jesteśmy temu winni. Ta nienawiść nie bierze się z nas. Ta nienawiść bierze się z wojny. To ci, którzy wywołali tę wojnę, są za tę nienawiść odpowiedzialni. I ja przez moment, bo ja też się ocieram o tę nienawiść. Mhm. I myślałem sobie, że to ja we mnie jest coś nie tak. Ale potem sobie myślę, słuchaj, halo, to przecież to nie ja jestem za to odpowiedzialny. No, a ta nienawiść bierze się z tego, z tej wojennej codzienności, z tego, że właśnie wojna tym ludziom w Ukrainie codziennie coś zabiera. Zabiera to, co jest dla nich najważniejsze. Zabiera tych, których najbardziej kochają. Zabija ich. Zabiera domy, zabiera zwierzęta, zabiera pracę, zabiera spokój i bezpieczeństwo. Trudno tu być obiektywnym. Właściwie to jest obiektywne, można by powiedzieć inaczej na to patrząc. A ci Rosjanie, którzy dają kurę czasem, to bez przesady. No to ja raz czy dwa o tym usłyszałem podczas mojej trzyletniej pracy w Ukrainie. To nie jest tak, że rosyjscy żołnierze masowo przynoszą ukraińskim zwierzętom kury. To tak nie jest. Raczej krzywdzą te zwierzęta, krzywdzą te zwierzęta. Te zwierzęta wskutek tej agresji giną, cierpią i psychicznie, i fizycznie. I tak po prostu jest, no, że to cierpienie jest dane, czy zadane ludziom w Ukrainie na lata, jeżeli nie na dziesiątki lat, i na pokolenia, bo na pewno nie na jedno pokolenie, że ta trauma będzie dziedziczona z pokolenia na pokolenie. Bardzo się martwię w ogóle oczywiście jak wszyscy, chcę końca tej wojny, ale martwię się bardzo, co będzie z moimi przyjaciółmi i w ogóle z Ukraińcami po wojnie. To będzie trudny czas, ale trzeba się już na niego... Czuję, że to idzie. I jestem przekonany, że Ukraina nie może przegrać tej wojny. Bo Rosja ją może przegrać. Przecież wiemy o tym, że w historii wielcy, czyli mam to myśli i Rosję, i Amerykę, Stany Zjednoczone, już przegrywali wojny, chociaż byli mocniejsi i więksi. Już się musieli wycofywać z różnych miejsc, które zaatakowali. Więc wierzę, że ten koniec wojny idzie. I spodziewam się, że nie będzie to łatwe, ale niech już przyjdzie.
1: Wojciech говорить про війну, яке спустошення і теж, зокрема, психічне вона приносить в Україну. Марина, я хочу вас запитати.
2: Але пише теж Войчих Тохман о звіжантах і о людях, і о такій співпраці, порозумінню людсько-звіжанцему. Пише о тим, що не тільки ludzie pomagają zwierzętom, ale i zwierzęta bardzo często wiele rozumieją.
0: I pomagają ludziom.
1: Marino, jak tvariny reagują na wojnę? Jak zmieniuje się ich powiedzinka?
3: No,
2: i skilka one rozumie?
1: I skilka one tak?
3: Dawajcie tak. Reagują bezumowno dużo ważko. Тварина, яка жила в тиші, в спокої, в любові і в родині, тепер змушена переживати все те саме, що переживають люди, її люди. Я можу казати про Київ, бо я та друга лінія, яка не буває там на фронті. Але враховуючи те, що я бачу, це шалений стрес. Шалений стрес від вибухів, від того, що вони почувають і відчувають свої емоції власника, зчитують з нас все це. Вони не мають розуміння причинно-наслідкових зв'язків, але вони переживають абсолютно все з нами те саме. Вони хвилюються, вони ховаються, у них на фоні стресу, особливо у котів, загострюються різноманітні хвороби. Вони так само з кимось живуть в коридорах під час обстрілів, з кимось ходять у укриття або в метро. Для тварин, які жили все життя в будинку, в своєму, в своїй квартирі, це дуже стресова історія. Щоночі ходити десь, де багато тварин, де собаки гавкають.

0: Тому що я ще хочу лише сказати одну важливу річ, що теж пам'ятаю, колись був такий випуск телебачення «Торонто», де навіть в найстрашніших новинах вони могли бачити позитив. І я цю якби гру принесла до Догадани, де в різних новинах, які до нас доходять, все одно можна нашукати позитив. І я вже буду закінчувати, бо я дуже багато говорю.
1: Але дуже важливо і дуже важливі речі теж для наших слухачів.
0: Що з цим новим альбомом із цією новою піснею ми висилаємо в світ таке повідомлення, що ми будемо робити все для того, щоб бути щасливим, щоб не намагатися шукати цих позитивів, щоб вони просто були, щоб дякувати Богові за дар життя, за всі ті ласки, якими Він нас наповнює і гортає кожного дня. І коли ти починаєш про це отак весь час вперто говорити, воно починає до тебе приходити.
1: Я коли слухала пісню, ну вже черговий раз, то так відчувала, що це якась така мантра, що воно просто входить. Ну, безперечно, дуже вона така має таку легкість. От те перше, що спадає на думку, але теж вона дуже добре запам'ятовується. І теж мені цікаво, власне, як ви поєднували теж і дві мови, бо починається від Даги, ти співаєш там польською на початку, потім є українською. Українська мова, це все поєднується, змінюється, перемінюється і так далі. І от відчувається теж в цьому певний автобіографізм. Тобто це абсолютно ваші історії і навіть ваші міста. Ну, бо там згадується, наприклад, Лавіця Познанська, як я розумію, це про твої рідні сторони.
2: По-польську писałam текст, так як мовиш, зі своєю історією. Kiedy przyszło mi odpowiedzieć na to, bo wpierw napisała tekst Dana i kiedy mi przyszło jak gdyby się zmierzyć z tym, żeby jakoś to połączyć, to też jest taka ciekawa kuchnia, jak to wszystko powstaje. Wtedy to stwierdziłam, że zacznę też od tego samego zdania, tylko w języku polskim, że twoja ryczka buruchliwa, twoja rzeka burzliwa. To już można usłyszeć, jak w tych językach te słowa w różny sposób rozbrzmiewają. Ja jestem z wykształcenia geografem i stąd kocham najbardziej w świecie wodospady, wulkany i lodowce, ale rzeki też do tej miłości należą. Więc wziąłam różne terminy geograficzne, wypisałam sobie ich bardzo wiele, bo lubię właśnie tak pracować nad tekstem, żeby znajdować różne słowa ciekawe, które mnie inspirują. I tak no wiedziałam, że nie może zabraknąć w nim meandrów, może zabraknąć Ławicy, w której się wychowałam, to jest dzielnica Poznania, no ale także Ławica jest ławicą ryb, ławicą na piasku, ale także w mojej opowieści to była ławica, takie nieoczywiste połączenie, nie ma czegoś takiego jak ławica mgły, ale właśnie chciałam określić to, co nam przesłania bycie szczęśliwymi. Rzeka płynie, a my czasami chcemy zawrócić jej nurt. Nie zawrócisz kijem Wisły, w polskim języku się mówi. I tak starając się zatrzymać na tym, co nas nurtuje, a mówię tutaj wtedy, w tym przypadku to była nienawiść, jaką miałam w sobie. Nie będę przytaczać tej historii, ale to ma być to jakieś uniwersalne przesłanie, że często żyjemy czymś, co już się kiedyś wydarzyło. Są takie zadry w naszym osobistym życiu, czy także zadry pomiędzy narodami także. Nie jesteśmy w stanie odpuścić niektórych rzeczy. To nie oznacza, że my o nich nie pamiętamy. My nie staramy się ich zrozumieć. Nie staramy się niektórych rzeczy potępić, nazwać po imieniu, ale także to jest bardzo ważne, żebyśmy potrafili dać sobie szansę płynąć dalej, bo ta rzeka, zwana życiem, nosi w sobie bardzo dużo, ma nam jeszcze bardzo dużo do zaoferowania, ale jeżeli nie odważymy się nią dalej płynąć, nie odpuścimy, nie będziemy kołem, które uratuje nas, oboje, nas i

0: яка говорить, та може не варто думати, знаєте, оцей, втікти від цього світу, заховатися, кому потрібна ця війна. Але в другій частині ми цієї пісні говоримо, що, але пам'ятаючи, власне, свій дім, свою річку, своє подвір'я, своє місце, варто, тому що віримо в те, що ми повернемося додому, будучи собою. Є пісня, яка говорить про розлуку з коханим чоловіком, ну, в моєму випадку, що коли ти відходиш з дому, моє серце ставить паузу. Коли ти повертаєшся, так цілий так зараз не повторю, пауза вимикається. Я усвідомлюю, що без тебе я не маю дому. Моїм домом не є місце фізичне, тільки моїм домом є та спільнота, яку ми творимо власною сім'єю. І пам'ятаю, як я чоловікові вислала цю пісню. Він у мене досить такий стриманий є в емоційному сенсі, але він написав, що це його глибоко торкнуло. Тобто для нього це було так, якби він мені написав роман у віршах приблизно. Тому далі появляються пісні «Вратцям додому», теж в дуже широкому значенні. Тобто ми хотіли зробити альбом, який буде складатися з власних пісень, буде нести більше позитиву, надії, але ми не можемо з іншого боку втекти від реалій, в яких ми є. Натомість ми намагаємося в цим реаліям дати надії більше, світла, віри, а також бути ліками на наші недосконалості, бо кожен з нас має свої мінуси, чи так само, як розмова мами з донькою, може, дага.
1: Ну, власне, це така універсальна історія, мені здається.
2: Так, буде і така рефлексія на темат przemijania, zanim nas nie będzie, żebyśmy zdążyli porozmawiać ze swoimi bliskimi. Ja akurat w tej przypadku z moją mamą, ale będzie też piosenka, z której wziął się tytuł albumu Lumen, czyli piosenka Mówię Nie, w której to będziemy mówić, że na całe zło kierujemy światło i całą mocą świecimy więcej, chociaż choć o jeden lumen jaśniej będzie. Więc cały ten album, to jest koncept album, na którym zastanawiamy się, co zrobić, żeby było lepiej. Żeby było nam lepiej, żebyśmy my byli lepsi, żeby świat był lepszy. I dochodzimy do takiego wniosku, że możemy to zrobić, że każdy z nas ma jakąś moc.
0: Supermoc.
2: Ma super moc i te Ukraina, tak jak i Polska, tak jak i Niemcy, Francja, Belize, każdy kraj składa się, tworzą ludzie i te nazwy nic by nie znaczyły, gdyby nie każdy z nas. I każdy z nas może pracować na chwałę albo i niechwałę swojego narodu, więc mamy wielką moc, mamy także wielkie obowiązki, żeby to światło nieść dalej. Bo być może jakiś kosmita tutaj przyleci i spojrzy sobie, co tutaj się dzieje i zastanowi się, czy to w ogóle warto zostać, czy też nie. Tak żartuję, żeby też dać troszeczkę takiej iskry radości z naszych ust. Ja się bardzo cieszę, że jest też Polskie Radio dla Ukrainy. Bardzo się cieszę, że jest taka platforma do dyskusji i zachęcam słuchaczy także do podzielenia się dalej ze swoimi kolegami, ze znajomymi, żeby jak najwięcej ludzi skupiało się na tym dialogu, bo skąd bierze się nienawiść, hejt? Tylko i wyłącznie z tego, że człowiek nie chce porozmawiać z drugim człowiekiem, nie zna człowieka, ocenia ten z reguły, który nie ma zielonego pojęcia o ocenianym.
1: Tak, no właśnie, dziewczęta, my znajemy się z wami wже майже 20 років. Ja od początku zasnowania Dagadany, to 2008 rok, jeśli tak, w Poznaniu. Ja wtedy przyjechała i gdzieś tam przez kilka miesięcy, spoczatku z Dagoją, my poznajomili się później już osobisto z Daną, chociaż ja znala i z poprzedniego gurtu Szokolad, ale właśnie wся wasza działalność z gurtu Dagadana, ja jej może określić takim jednym słowem, też dużo ważnym dla mnie, яке я намагаюся теж і в цих програмах, і не тільки.

0: я б сказала, що догадана – це в першу чергу, може, розмова. Ми дуже багато розмовляємо про все. Це є натхненна розмова. І таке майбутнє я бачу для двох сусідніх народів, які не думають, перепрошую, процитую, «калбаса чи ковбаса». Ми думаємо глибше.
1: Так,
2: а? Дла мене дуже важливо є то, як мої знайомі чи наші слухачі старають се до тієї розмови долучати і часто не відомо, co zrobić. Chociażby teraz historia z hejtem, którego staliśmy się jednymi z wielu
0: bohaterów.
2: I dzwonią do mnie przerażeni znajomi, jak Boże, jak wy się czujecie, czy możemy wam, jak wy się czujecie, taka fala hejtu na was spadła. Ja mówię, spokojnie, to nie na nas, tylko to wiadomo, kto to sponsoruje. Z tym, że zamiast dzwonić do mnie, po prostu wpisz pozytywny komentarz pod tym postem, bo działa to w ten sposób, że jeżeli ktoś, kto ma zapędy nacjonalistyczne, albo tak jeszcze się waha, albo w ogóle nie wie, jakie ma, co myśleć na temat naszego dialogu, wchodzi na taki post, no to kiedy widzi tylko i wyłącznie negatywne komentarze, no to myśli sobie, że wszyscy tak myślą. I nawet jeżeli 90% to są boty, no to tylko dodaje skrzydeł do tego, żeby wylać swoją nienawiść albo być może wreszcie zabłysnąć, bo nigdzie indziej ta osoba poza internetem ust nie otworzy, bo za dużo nie ma do powiedzenia. Więc warto zajmować swoje stanowisko i internet ma to do siebie, że promuje negatywne rzeczy. Jest udowodnione, że Facebook ma takie algorytmy, które mają pokazywać nienawiść i karmić dalej ludzi nienawiścią. Więc na całe zło kieruje światło. To, co powiedziałam, ten właśnie jeden maleńki wpis być może spowoduje, że ktoś, kto to przeczyta, pomyśli sobie, aha, czyli są ludzie, którzy nie żyją tą nienawiścią. To jest bardzo, bardzo istotne. I w tym wszystkim też to jest opowieść o świetle, które w naszych relacjach, my jesteśmy chrześcijanami, Dana jest grekokatoliczką, my, cała reszta zespołu jest z teamu katolickiego i jestem mega szczęśliwa, że jeszcze w tym wszystkim polsko-ukraińskim dialogu jest tak, że jestem mamą chrzestną córki Dany i Bogdana, więc także jeszcze religijnie tutaj się też po pierwszy raz miałam do czynienia z pojednaniem,
0: inną tradycją.
2: Tak, z pojednaniem tych naszych chrześcijańskich tradycji, ale jednak też inaczej, w innym obrządku lekko. Więc to jest wielka radość i wielkie szczęście, kiedy możemy uczyć się tego, że ktoś może inaczej myśleć i że to też jest fajne.
1: Слухаємо один одного, розмовляємо між собою і розуміємо один одного. Так я можу підсумувати цю розмову. І будьмо щасливі. І також хай в нашому житті буде якнайбільше світла, незважаючи ні на що. А я дуже дякую гурту Дагадана за всю вашу прекрасну роботу, за всі роки існування, за пісні, за альбоми, за ваші прекрасні виступи, за те, що ви, власне, зі сцени говорите різними мовами про Україну, про Польщу, про близькість наших культур. І особливо зараз, в цей час у Польщі, коли справді діються якісь, ну, не дуже приємні речі, але віримо, що все буде добре. Особливо зараз, коли ви теж є тут, коли ви творите нову музику, коли ви говорите про свої найінтимніші, найглибші переживання і наближуєте їх до ваших слухачів і глядачів. Дана Винницька, Дага Григорович в ефірі Польського радіо для України. У програмі «Міжкультурні діалоги», а я, Мар'яна Кріль, прощаюсь з вами. На все добре.

0: і спочатку представимо. Лала Тарапакіна, рятувальниця і засновниця організації «12 вартових». Доброго дня.
1: Да, вітаю. Дуже рада всіх бачити і чути.
0: Христина Драгомарецька, рятувальниця команди «12 вартових» і власниця притулку «Місце під сонцем».
2: Всім привіт.
0: Марина Німцева, лікарка ветеринарної медицини, терапевтка центру «Родий кіт».
3: Всім вітання.
0: І я не випадково спочатку представила героїнь,
4: супер,
0: тому що поряд з героїнями сидить автор Войцех Тохман, письменник-волонтер, автор репортажу «Дельфіни і Вельзевул». І я десь бачила вже книжку.
4: І сам в нам, з нами в студію «Дельфіни і Вельзевул» теж.
0: Доброго дня. «Дельфіна і Вельзевул» – це перша книжка про війну в Україні, яка показує цю війну з перспективи не тільки людини. Тому що ми тут бачимо перспективу покинутих собак, ми бачимо тут перспективу переляканих корів, ми бачимо перспективу кажанів, котрі потрапили в пастку відчинених квартирок. Такої книжки досі не було і, ймовірно, не буде. 20 травня прем'єра і польського, і українського варіанту видань. Додамо, що український варіант, тобто переклад український, здійснив Андрій Боднар. І ця прем'єра буде паралельно у Польщі і в Україні. І спочатку хочемо вас привітати дуже із цими прем'єрами.
4: Так, так się składa, że Wojciech Tochman napisał książkę, której nie było i której prawdopodobnie nikt oprócz niego napisać nie mógł i nie napisze. Mówimy o poważnych rzeczach, mówimy o śmierci, o wojnie, ale nieprzypadkowo uśmiechamy się, ponieważ jest w tej książce jakieś światło. Wojciech Tochman, który wie o wojnie sporo, pokazał Ukrainę, która być może zdziwi wielu czytelników w Polsce i w Ukrainie też. Ukrainę, która nie tylko walczy z agresorem, ale upomina się o godność każdej istoty i o życie każdej istoty. Króciutkie pytanie do autora. Jak się zrodził pomysł na tę książkę? Czy to od razu miała być właśnie ta książka?
5: Nie od razu. Książka, w ogóle miało tej książki nie być. Ja nie chciałem pisać książki o Ukrainie, bo uważałem, że Ukraina ma swoje wybitne pisarki, swoich wybitnych pisarzy. Już czytałem teksty autorów literatury fikcjonalnej, a także poetek i poetów, które powstały po pełnoskalowej inwazji. Teksty reporterskie, dokumentalne, prozę dokumentalną, która jest świetna i która bardzo drobiazgowo dokumentuje tę wojnę z wnętrza wojny. A ja jestem autorem z zewnątrz, więc stwierdziłem, że moje pisanie w tej sprawie nie będzie nikomu potrzebne. Ale tak się złożyło, że trafiłem pod koniec listopada 2023 roku przy okazji moich prezentacji moich książek wydanych po ukraińsku, wcześniejszych książek. Trafiłem do schroniska Syriusz w Fedorowce pod Kijowem, 50 km od Kijowa. I tam zetknąłem się po raz pierwszy z cierpieniem zwierząt na wojnie. I dowiedziałem się, że o rzeczy, o której wszyscy ludzie powinni wiedzieć, ale chyba nie wiedzą, że zwierzęta też są ofiarami wojny. No i wtedy mniej więcej zdecydowałem, że jednak spróbuję to zrobić. I też zdecydowałem, że zrobię to tylko pod warunkiem, kiedy ekipy ewakuujące zwierzęta, których jeszcze wtedy nie znałem, na przykład 12 wartowych, dopuszczą mnie do tych ewakuacji. Bo jeżeli mnie nie dopuszczą, to moja książka będzie jakaś połowiczna.
0: Teoretyczna.
5: No nie, w sensie nie zdokumentuję tego dobrze. No i tak się stało, że po jakimś tam krótkim czasie Lala Tarapakina mnie zaprosiła na pierwszą ewakuację. No i zacząłem tę książkę już dokumentować profesjonalnie.
4: A kiedy zrozumiałeś, że to jest temat na książkę, na twoją kolejną książkę o wojnie?
5: No zrozumiałem w tej Fedorowce, kiedy...
4: Czyli szybko.
5: No nie tak szybko. Ja tam zacząłem wozić pomoc dla zwierząt, które są ofiarami wojny, są głodne, trzeba je leczyć. To wszystko bardzo dużo kosztuje i z pomocą hojnych darczyńców w Polsce i trochę z zagranicy, z pomocą Fundacji Klub Heaven, która jest formalnym organizatorem tych zbiórek, zacząłem zbierać pomoc i kupować karmę suchą dla tego schroniska, a także leki, szczepionki. I wtedy...

0: Ну, от, власне, тобто, повертаючись до вашого питання, вибачте, ви можете мене зупиняти, бо я можу так довго розповідати всі наші історії. Христина знає. Це про перетворення поганих історій на хороші. Дуже багато покинутих тварин. Ми ніколи не звинувачуємо людей. Ми стараємося робити свою роботу без засудження. Ну, може, всередині себе інколи так буває. Щоб люди не боялися давати нам заявки. Щоб ми могли дізнатися, що десь на цепку помирає пес, і врятувати його. Бо це про людяність. Більше, ніж просто про хвостиків, носиків, вушок. І так, безпритульних тварин зараз величезна кількість, тому що це нові безпритульні, які з'явилися під час війни.
1: Так, це дуже цікаво. І тому запитання, можливо, до Марини. Пише Войцех Тохман у своїй книжці, що парадоксально повномасштабне вторгнення деколи рятує життя тварин. Є в цьому істина, так?
2: Ну, для мене, до речі, це дійсно істина. Ну, ми між собою постійно говоримо про цю історію, що такі важкі часи, вони пробуджують ще більше людяності, як би це не звучало. І тварини часто трималися в дуже поганих умовах, але вони були врятовані, вони були проліковані, і вони знаходили інше своє щастя в нових родинах. І вони в ці родини приносили величезну любов і відданість. Тому, ну, абсолютно погоджуюсь. Так само думаю, так.
1: А чи б Войцеху здивило то, ну, ти однак споро віш о війні. Чи здивило тебе то, що Україна, українці займаються так важними справами, різними зрештою, дискутують о правах чоловіка, правах кобіт, інклюзивності і рятують звіжента на таку скалу, в так зорганізований спосіб?
3: Здивило мене то, тому що це перша війна, nie tylko w której ja jako reporter uczestniczyłem, czy której byłem świadkiem, ale także w ogóle pierwsza wojna, o której możemy poczytać gdzieś, są źródła na temat tych wojen, na której zwierzęta są ratowane tak systemowo, czyli w sposób tak zorganizowany i w takiej skali. Nie znalazłem źródeł, na przykład mówiących z II wojny światowej, gdzie zwierzęta zapewne cierpiały podobnie i w podobnej skali, żeby ktoś je tak ratował. Więc to jest jedna z pięknych twarzy tej wojny, jeśli w ogóle wojna może mieć jakąś piękną twarz, bo umówmy się, że nie ma takich, że wojna jest straszna. Wojna przynosi zniszczenie, śmierć i cierpienie. Ale to jest ta twarz człowieczeństwa w najlepszym tego słowa znaczeniu. Ale to jest jakaś mała grupa ludzi, a czy są pierwszy szereg właśnie takich jak nasze koleżanki tutaj, które jadą na prawie na linię zero często, czy pod strefę śmierci i stamtąd zabierają zwierzęta. Jest druga linia, czy takich jak Maryna, którzy są lekarzami, opiekunami w schroniskach, w domach tymczasowych. I przygotowują te psy do adopcji, bo wszyscy, którzy ratujemy i kochamy zwierzęta, wiemy, że schronisko jest z natury swej tymczasowe. Schronisko to przytułek. Że schronisko jest więzieniem dla zwierząt i że one muszą pójść dalej do kochających rodzin. I jest trzecia grupa ludzi, trzeci szereg, takich jak także ja się do nich zaliczam trochę. Czyli ja jestem taki pomiędzy tą pierwszą a trzecią grupą. Którzy adoptują te zwierzęta i dają im miłość, ciepło, dobrą opiekę medyczną i dobre życie. I to robią jacyś ludzie, tak? W trzeciej grupie jest najwięcej, w drugiej jest trochę mniej, a w tej pierwszej jest najmniej. Ale to, co jest fantastyczne w Ukrainie, co mi bardzo imponuje, że w ogóle w tych miastach, gdzie życie się toczy, wygląda, że toczy się normalnie, we Lwowie, w Kijowie, ale także w Charkowie, który jest tak blisko rosyjskiej granicy, te miasta właściwie kwitną. Oczywiście, że spadają rakiety. Natychmiast te budynki, jeżeli można je remontować, to są remontowane. Jeżeli są, nie można ich wyremontować, to są rozbierane do spodu. Czy może nie natychmiast, ale po jakiejś chwili. W każdym razie tam ludzie tak ciężko pracują. Tam cały czas, mówię to z

0: to mi imponuje. Pieniądz się kręci, ludzie idą do restauracji, ludzie idą do kawiarni, mają jakiś tam może ostatni grosz, przecież wiadomo, że wojna drenuje też ludziom kieszenie, ale nie chcę powiedzieć, że udają, że wszystko jest normalnie, bo tam niczego nikt nie udaje, ale próbują przeżyć tę wojnę, czy przeżywają tę wojnę, nawet nie próbują, na własnych warunkach. Więc wydaje mi się, że Ukraina, kiedy ta wojna wreszcie się skończy, mam nadzieję, że się skończy niedługo i po naszej myśli, i to będzie straszny czas, bo ludzie będą płakać. Przyjdą, uderzą i wyjdą spod spodu różne traumy, ale myślę sobie, że bardzo wielu Ukraińców jest gotowych na to, żeby Ukraina, jak to mówimy po polsku, ruszyła z kopyta w nową rzeczywistość i że Ukraińcy są na to gotowi, że są że jakby ich środowisko jest gotowe. Oczywiście nie mówię o takich miastach jak Toreck, czy miastach okupowanych, czy nawet Nikopol, który nie jest jeszcze tak bardzo zniszczony, ale jest ciągle ostrzeliwany i tam to wygląda inaczej. Ale to w Ukrainie jest bardzo imponujące i w Ukraińcach, i w Ukrainkach, że cały czas tam się dzieje praca, że tam nikt nie leży i nie poddaje się bezradności. Że ludzie są sprawczy i chcą być sprawczy. Dlatego robią też różne rzeczy, które wyglądają na szalone, jak ratowanie tych zwierząt spod dronów. Ale to nie jest szaleństwo. Tylko to jest właśnie robienie coś szalonego, żeby nie oszaleć, żeby coś robić.
1: No, jest metoda w tym szaleństwie z całą pewnością. Mamy taką przewagę nad naszymi rozmówczyniami, Maryną, Chrystyną i Lalą, że myśmy o was czytali w książce. My was znamy o wiele lepiej niż wy nas znacie. Lala wspomniała o tym, że mówi Wojciech Tochman, że kręci się pieniądz. Kręci się pieniądz, kręci się też kultura i debata publiczna. Bardzo ważne tematy. Lala wspomniała o tym, że przyjdzie może czas później na ratowanie zabytków tej spuścizny materialnej. Może mnie jeszcze jedno koroteńkie zapytanie do Chrystyny.
2: Proszę.
1: My pro tebe też czytały w książce. Czym ty zajmowałaś się raniejsze?
2: Ja była architektorem, pracowała sobie tam, chciała jakieś wysokie dosiągnięcia, budować хмарочоси. У мене була до війни, у мене була така мрія. Але я трошки підволонтерювала. На своєму балконі, на першому поверсі, в мене завжди хтось жив. Це хтось підібраний з вулиці, або це сім'я цуценят, або це якась просто собачка, яку я знайшла. Я вакцинувала, стерилізувала і шукала їм родини. Це було моє таке робота і міні-волонтерство. Ось, з початком повномасштабного вторгнення нікому не потрібні були архітектори, зрозуміло. І, ну, і треба було якось... Я отримала стільки запрошень з різних країн. Я завжди мріяла поїхати десь туди, де будують хмарочоси. І це був такий момент, коли мені запропонували всі країни майже на LinkedIn, запропонували роботу. І в мене був момент... Або поїхати і будувати кар'єру, бо я шалений трудоголік, якщо я щось роблю, я це роблю 24/7. Або залишитись країною. І я так подумала, що країна – це як, знаєте, як подружжя. Ну, це і в горі, і в радості. І якщо я зараз, я народилась тут, якщо я зараз цю країну покину, це означає, це як зрадити чоловіку щось. Ну, це зрадити себе. Тому я вибрала шлях залишитись країною і шукати себе у цій війні. Я хотіла піти на фронт. Тоді, коли я записувалася в добровольці, що було дуже багато добровольців, і жінок, особливо мого віку, не брали без досвіду. Тому я вирішила піти в сферу тварин. І спочатку я вивозила тварин за кордон, привозила корма. Далі це була деокупація під Києвом. Ми навіть почали їздити туди, забирати тих тварин, які там... Ми були перші волонтери, кого запустили в деокуповану територію. Ще все було заміновано, і трупи валялись, але було дуже багато покинутих тварин, закритих саме в вольєрах. виснаж

0: Тоді ми повністю готові до мирного життя, особливо в умовах перемоги України, ніяк інакше. Але, ну, звісно, діяльність якось змінить свій вигляд. Я сподіваюся, що вона буде менш хаотичною, в тому сенсі, що зараз ми отримуємо дуже багато ургентних заявок на гарячі порятунки. І одного разу, сподіваюся, це буде нікому не потрібно. Але вона в моєму випадку буде крутитися навколо тварин, просто в більш систематичній сфері та формі, чим навколо культурної спадщини. Це 100%.
1: Тварина, можливо, це теж культурна спадщина.
0: Я також так вважаю. Збереження гуманності.
2: Я хочу ще Войчиха запитати, тому що коли я читала вашу книжку, то попри те, що я бачила оце чітке розмежування на добро і зло, то в цій книжці навіть чорне, воно має відтінки сірого, так само, як біле має відтінки сірого. Про що я кажу? Тут є випадки, коли російські солдати дозволяють або ж самі підгодовують тварин, або дають Вікторівні курку, щоб розбавити ту воду, так і щоб пси, собаки почули, відчули цей запах м'яса. А тут є теж якби випадки, коли українці займаються мародерством. Чи важко зберігати об'єктивність, коли ти емоційно, ментально і теж дієво на боці добра?
3: Reportaż ma w ogóle to do siebie, że jest gatunkiem subiektywnym. Reporter nie musi być obiektywny i reporter obiektywny nie napisze dobrego reportażu. On może napisać informacje i powinien być obiektywny, kiedy pisze informacje. W reportażu święte są fakty, ale fakty to jest taka drabina, czy taka konstrukcja, na której są... Autor tekstu wiesza różne inne rzeczy, jak swoje emocje, refleksje, swoją wizję tej prawdy. Ja nie wyobrażam sobie, żebym mógł być w tej wojnie Ktoś mnie o to już zapytał, czy ja nie jestem stronniczy. No ale jakże w tej wojnie nie można być jak można być niestronniczym, kiedy wiadomo, kto jest agresorem, a kto jest ofiarą. Ja nie mam problemu z tym, żeby zacytować, to zresztą jest bardzo ciekawe, jak niektórzy Ukraińcy, czy wielu Ukraińców nazywa, jak brzydko nazywa, Ukraińcy nazywają Rosjan, jak dehumanizują Rosjan, bo to jest też obraz tej wojny, żeby, i to pokazuje, co ta wojna robi z normalnymi, przyzwoitymi, dobrymi ludźmi, bo nie tylko ich zabija, nie tylko ich rani, nie tylko im zabiera domy, ale też zabiera im, można by powiedzieć, taki spokój, w sensie taki, że jestem przyzwoitym człowiekiem. Pewnie jak wszyscy tutaj siedzimy, nigdy nie pomyślelibyśmy o sobie, że będziemy kogoś kiedyś nienawidzić. Nienawiść jest złym uczuciem i nienawiść niszczy przede wszystkim tego, który nienawidzi, czyli nas. A dzisiaj musimy się przyznać do tego, że jedni bardziej otwarcie, inni mniej, że nienawidzimy, że o tę nienawiść się bardzo ocieramy, ale nie my jesteśmy temu winni. Ta nienawiść nie bierze się z nas. Ta nienawiść bierze się z wojny. To ci, którzy wywołali tę wojnę, są za tę nienawiść odpowiedzialni. I ja przez moment, bo ja też się ocieram o tę nienawiść. I myślałem sobie, że to ja we mnie jest coś nie tak. Ale potem sobie myślę, słuchaj, halo, to przecież to nie ja jestem za to odpowiedzialny. A ta nienawiść bierze się z tego, z tej wojennej codzienności, z tego, że właśnie wojna tym ludziom w Ukrainie codziennie coś zabiera. Zabiera to, co jest dla nich najważniejsze. Zabiera tych, których najbardziej kochają. Zabija ich. Zabiera domy, zabiera zwierzęta, zabiera pracę, zabiera spokój i bezpieczeństwo. trudno tu być obiektywnym. Właściwie to jest obiektywne, można by powiedzieć inaczej na to patrząc. A ci Rosjanie, którzy dają kurę czasem, no to bez przesady.

ogarnął krótką zmowę. Czerwone czekają na gniew i bardzo pusto w głowie. Może znów spotkamy się.

jesteś moją nową, ulubioną udą, miłość ci obca. Gdy owijasz wokół palca kolejnego chłopca, gdy tańczycie jakby nie było końca.

tyle matw mam ostatnio. Pobyć chwilę sam, czy nie warto? Powiedz, ile mam lat, czy mi starczą? I czy warto znowu iść na miasto?

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: І Марцін Гачковський, Матеуш Дзєконський реалізує тę двуязичну аудицію о пєкній назві «Пів на пів».
0: Пів на пів – це двомовна майже година, в якій ми з Марчином ділимося мовами польською та українською, ділимося між собою і ділимося з вами.
1: От понеділку до п'ятку тільки на антені Польського радіо. Для України розпочинаємо традиційно.
0: Та-дам! Слово дня.
1: Слово дня.
0: Наше сьогоднішнє слово дня у цей період року дуже зелене.
1: Дерево.
0: Дерево.
1: Дерево – речовник родзаю ніякого в języku polskim. То, по-перше, кожна рослина wieloletnia o wyraźnie wykształconym pniu, który w pewnej wysokości nad ziemią rozgałęzia się w koronę. Drzewa obciążone owocami rzucały długie cienie na szerokie trawniki Bolesław Leśmian. Westchnął żałośnie, bo mu się przypomniały prawdziwe lasy pełne drzew niebotycznych. Władysław Reymont. Drzewo hebanowe, cynamonowe, cytrynowe, figowe, kauczukowe, migdałowe, oliwkowe, pomarańczowe, sandałowe i tak dalej. I tym podobne sadzić się drzewa. Ktoś tam mówił, że ktoś tam powinien w swoim życiu zbudować dom, urodzić dziecko i posadzić drzewo. Nie, to nie jest obowiązkowe, ale bardzo mile widziane, zwłaszcza w naszych betonowych czasach.
0: A ja dwa wrze posadyla.
1: I w ten sposób można zapoczątkować aleję wysadzoną drzewami. Popularny frazeologizm i modna dziś zabawa układanie drzewa genealogicznego albo drzewa rodowego, czyli w graficzny sposób przedstawić swój rodowód w postaci rozgałęzionego drzewa. Można tam nawet dorysować listki, żeby było jeszcze ładniej. W ich drzewie genealogicznym na niezliczonych gałęziach i gałązkach byli posiadacze wielkich dóbr i małych osad, właściciele drobnych warsztatów i ogromnych fabryk. Ale jeżeli wasi przodkowie

0: Син.
1: Так, на похиле дерево і кози скакають, здається, так.
0: Друге znaczenie rzeczownika drzewo. Drzewo to materiał otrzymany ze ściętego drzewa po usunięciu kory i gałęzi, używany jako budulec w przemyśle drzewnym. To samo co drewno. W dużej skrzynce z różanego drzewa przechowywała listy miłosne, przewiązane różową wstążeczką. No, na przykład. Drzewo, cegła, żelazo, kamień i wapno są to materiały, z których budują się gmachy, słusznie konstatował Henryk Sienkiewicz. A Adam Mickiewicz pisał o pewnym dworku wśród takich pól przed laty. Nad brzegiem ruczaju, na pagórku niewielkim, we brzozowym gaju stał dwór szlachecki z drzewa, lecz podmurowany. Świeciły się z daleka pobielane ściany i tak dalej, i tak dalej. Szlachetne drzewo to drzewo twarde, trwałe jak dąb, orzech. Drzewo egzotyczne, heban, palisander i tak dalej. Jego wzrok błądził po sprzętach ze szlachetnego drzewa wykładanych kością słoniową lub bursztynem. Przepięknie. No i drzewo to materiał opałowy ze ściętego, spiłowanego i porąbanego drewna. Przyszedł Felek do izby z naręczem rąbanego drzewa. Ależ się będzie pięknie hajcowało, będzie cieplutko w chacie.
1: А про які дерева співає Мела Котелюк у супроводі гурту «Квадрофонік»? І переконані ми, що не про це дерево, яке добре горить, а більше про дерево, яке своїм гіллям сягає неба.

Na przegranych możesz stanąć na głowie, a ja nie zrozumiem, że nie dałem plamy, że nie dałem plamy.